oczima na wam płód. Ołe żestoka maszyna, nebo ma stilo mesec żółt. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane.